0: Kiss FM.
1: Drops and bangers.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich pług. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

z nikim, ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

Właśnie czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: emocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm. W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
8: Zaraz wracam.
0: Teraz ostatnia reklama.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz? Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Po reklamie. To jest Radio Kiss FM.

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Teraz ostatnio.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: FM. Voice by AI.
1: Jest siódma. Polska wezwała na dywanik rosyjskiego ambasadora. To w związku z ostatnimi prowokacjami na terenie Polski i Niemiec. Resort spraw zagranicznych przekazał mu kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Rosja uznaje oskarżenia za bezpodstawne. Jest 3-miesięczny areszt dla podejrzanego o morderstwo w Kędzierzynie Koźlu. 19-letni Jakub L. miał zaatakować 49-latkę. Kobieta zmarła. Napadł też na mężczyznę. 19-latek przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską bez straty seta. W kolejnym starciu na tenisowym korcie spotka się z Czeszką Marii Buskową. Drapieżne ptaki chronią przed gołębiami gości festiwalu filmowego w Wenecji. Ekskluzywne hotele zatrudniły tam sokolników.
2: Ruch zaczyna się bardziej rozpędzać, zwłaszcza w centrum Krakowa można zauważyć więcej samochodów, na przykład zwalniacie w Alei Słowackiego, na Mickiewicza i Krasińskiego. Ze sporymi utrudnieniami trzeba liczyć się także na Kawaleryjskiej i Starowiślnej. Most Dębnicki również zaczyna się już tłoczyć.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Pogodzie możemy tak naprawdę spodziewać się wszystkiego, bo synoptycy wspominają o chwilach ze słońcem, ale także z zachmurzonym niebem i jest podpowiedź, by mieć przy sobie tak na wszelki wypadek parasol. Co ważne, to, że będzie ciepło. Do 24-26 stopni. Tyle termometry pokażą po godzinie 14 w Krakowie. Na razie mamy 18 stopni za oknami.
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
4: Czy moje robaczki wstały, bo mam dla was najlepszą wiadomość z możliwych. Dziś jest piątek, weekendu początek, godzina 7.02 i wasze ulubione radio Kiss FM. No cóż za kombo, do tego ja, Julia Wasielewska, no i mamy piękną całość wszystkiego, co potrzebujecie w ten piątkowy poranek. Nie lękajcie się, zleci szybciutko, obiecuję.

0: Bambi i Gorset w Radiu Kiss FM. Jaki ta dziewczyna ma talent. No naprawdę, jest 4 września, godzina 7.11 i mimo, że na co dzień słyszycie nas w bardziej bekowych historiach, to ja chcę dziś powiedzieć coś tak na serio, naprawdę na serio. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Zdrowia Seksualnego i mimo, że w naszym pokoleniu często jest to temat tabu, to dzisiaj nie. Po pierwsze, proszę was, badajcie się, a po drugie, mówcie o swoich potrzebach. No i po trzecie, bądźcie dla siebie wzajemnie wsparciem. Życie jest za krótkie, za piękne i zbyt kolorowe, by z niego bezpiecznie nie korzystać. Całuję was bardzo, bardzo mocno. Self-care, bo dbanie o siebie jest absolutnie hot.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: No właśnie, już teraz w Radio Kiss FM. Self-aware od Temper City. Zróbcie głośniej.

0: Ajoli w radiu Kiss FM, czyli Hi Hania i Kizo. No co za ikoniczny duet, absolutny banger. Na TikToku mam to chyba wszędzie. A ja obiecałam wam ploteczki, no to mam. Easy. Gimper wziął ślub. Normalnie chłopak ma obrączkę i żonę, która gotuje mu jego ulubionego kurczaka curry. Ach, jak te dzieci szybko rosną. No dużo kisków wam życzymy od radia Kiss FM. Za to jeszcze w tej godzinie zagram wam BTS, Kubiego producenta Jason Derulo. Będzie slay.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yeah.

0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
0: Poznajmy się trochę.
2: Hello,
0: everybody.
1: Hey, what's up?
0: Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz. Yes. Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
14: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Kaufland jest fresh.
21: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Znowu niespodzianka?
23: Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
24: Skąd ta piana, kochanie?
23: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozplan.pl, regulaminy.
0: Teraz ostatnia reklama.
25: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie. To jest radio.

7:27, a ja sprawdzam, jak codziennie dla pewności przed wyjściem z domu. Czy zęby wymyte, śniadanie zjedzone i prysznic wykonany? Mamy piątek, no nie wiadomo, gdzie was po pracy poniesie. Michiko już teraz w Radiu Kiss FM.

0: Żeli, 25 minut do 8, a ja chciałabym powiedzieć wam coś mądrego, ale w naszym studiu na Czerski trwa niezły plac budowy non-stop, więc w głowie mam tylko to.
1: Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Budowa! Au! Głowa w betoniarce!
0: No właśnie, ale easy już teraz banger BTS Swim w Radiu Kiss FM.
2: Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: 18. Cześć tym bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu, a się zgubi. Zdarła głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste, Kubi.
1: Koszt bycia boss, Betty, Kubi, producent i przyjaciele. Do matury co prawda nie zostało 100 dni, ale do premieru filmu 100 dni do matury Misja Zeus już tylko 6. A pamiętam, jak spóźniłam się na własną maturę z matematyki. Całe szczęście, że w ostatniej sekundzie wleciałam na salę i matmę zdałam na 88%. Oh yes, ja się nie chwalę, ja mam talent.

0: Autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anterowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Mamo! Gotujemy się na bitki?
13: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
14: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
0: Teraz ostatnia reklama.
23: Już jest! Zaraz!
1: sprytny i gotowy na super przygody gang zaradniaków!
2: Hej! Już jesteśmy!
1: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
20: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy! Klapki Klemens lewy
23: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
20: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
24: Po reklamie.

0: Za 10 minut 8, a to był Post Malone i Sunflower. Piątek kojarzy mi się z takimi nowymi, świeżymi kwiatami, więc ten utwór wchodzi jak złoto. No właśnie, panowie, a jakby dziś dać swoim kobietom bukiet pięknych kwiatów, no to dzień stanie się lepszy, zapewniam, a może nawet i cały weekend. No to co, sprawdzam!
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready
0: for... Ten numer jest absolutnym trendem. Baby wow w Radio Kiss FM. Już teraz zróbcie głośniej.

0: Morning Dew, czas sprawdzić newsy ze świata w update'cie Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy ósmą. Więcej wojskowych samolotów będzie patrolować niebo. Zdecydował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi m.in. o myśliwce F-16 i śmigłowce. To odpowiedź na rosyjskie prowokacje. Prokuratura zbada wannę. To w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Ten dowód może potwierdzić śmierć zaginionego biznesmena Sylwestra Suszka. Nasze siatkarki są w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały wczoraj 3-1 z Holandią i tym samym pozostają w turnieju niepokonane. Ela ma podpowiedzieć przyszłym studentom, jaki kierunek wybrać dla siebie. To system opracowany przez resort nauki i Fundację Perspektywy. Pokazuje średnie zarobki absolwentów polskich uczelni. Ma także pomóc w walce ze zjawiskiem dropoutu, czyli porzucaniem studiów już w ich trakcie. Narzędzie Ela można znaleźć w internecie.
3: Zatłoczone już krakowskie ulice, wolniej pojedziecie na przykład wrocławską Pawią czy Staszewskiego. Spory ruch na Piłsudskiego czy Westerplatte. Na Konopnickiej także trzeba już częściej hamować. Uważajcie na moście Grunwaldzkim. Tradycyjnie sznur samochodów w Alejach Trzech Wieszczów. Jedźcie ostrożnie. Chwile z pogodnym niebem i ze słońcem, ale także chmury. Oto pogodowy plan na dziś dla Krakowa. Synoptycy polecają mieć parasol pogotowiu. To, na co zwracają uwagę, to, że będzie ciepło, bo spodziewamy się do 24-26 stopni. Tak ma być za oknami po godzinie 14. Na razie krakowskie termometry pokazują 18 stopni ciepła.
0: Każdą godziną do weekendu coraz bliżej, mamy 7:58 i trzymam kciuki, że słuchacie nas już z pracy, do której się nie spóźniliście, prawda? Nawet jeśli to easy, jest piątek, dobrze, że wstaliśmy, prawda? Słuchacie najlepszego radia Kiss FM, mamy na tę godzinę przygotowane Only Drops and Bangers, The Hard to Skip i tym podobne historie. Jak ja się cieszę, że jesteście z nami, a teraz numer, który znam już na pamięć, Tame Impala i Loser w radiu Kiss FM.

0: Tobą nic, uwielbiam ten numer, jest 12 po 8, a ja mam dla was mały newsik, bo Hania uprawia magię w domu. Tak jak wam dzisiaj mówiłam, za kilka dni premiera kontynuacji filmu 100 dni Misja Zeus, w której m.in. Hania z Gen Z gra. I w związku z tą stresującą premierą Hania postanowiła rozsypać po domu cynamon, który podobno ma przynosić szczęście. I jak wiecie, jako wasza naczelna zaboboniara chyba będę musiała sprawdzić ten sposób, bo wrzesień zapowiada się całkiem intensywnie. Dziś o poranku sprawdzimy też, co mówią nam horoskopy i razem jakoś przeżyjemy tą ósmą rano, prawda? Zwłaszcza tym trendującym numerem.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: No właśnie, so hot, bad bunny już teraz w Radio Kiss FM.

Zara Larsson i Pink Panthers o tej porze wjeżdża absolutnie na grubo, ale to totalnie trenduje, więc rozgościły się dziewczyny u nas i bardzo dobrze. W Radiu Kiss FM o tej godzinie jeszcze usłyszycie Justina Biebera, Tyler Jobsona. No fajną nam playkę na ten piątek ogarnęłam, prawda?

0: táto promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.

0: reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Czyta lektor AI.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
8: Codziennie. Po reklamie.

0: Wieczór jest 8:28, wysłuchacie Radia Kiss FM, a my sprawdzamy, czy zrobiliście wszystko, co powinniście z rana ogarnąć. Zęby wymyte? Mam nadzieję, śniadanie zjedzone. I hope so. Plany na weekend ogarnięte, bo przypominam, że jest piątek, jutro mamy wolne. Jeśli nie zrobiliście którejś z tej czynności, no to daję wam ten utwór, z nim możecie nadrobić wszystko i to w jakim vibie.
1: Radio Kiss FM.

0: 8.37 na zegarach w Radiu Kiss FM, a zagraną przed chwilą Malcolm Todd. A ja się zastanawiam, czy są tu jakieś byczki, bo mam dla was poradę na ten piątek. Czytam horoskop i uwaga, zainwestuj czas w jedną trwałą poprawkę w domu lub pracy i nagródź się po wykonanym zadaniu. Na końcu dopisują, że jak ci się nie udaj, to daj se, życie jest jedno. No mądrego też miło posłuchać.
1: Radio Kiss FM. Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że

0: Piątek, 16 minut do 9, a wysłuchacie Radia Kiss FM. To był Kimo Sounds i Rise Slow. A co by na to, żeby jeszcze do dzisiejszej playki dodać Żabsona, Katsai czy Molly Elizabeth? A bardzo proszę, będzie, bardzo proszę.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: promocja. Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór, to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
16: Lidl. To się opłaca.

0: Molly Elizabeth w Radiu Kiss FM, Only Drops and Bangers i chyba coś w tym jest. Za 7 minut 9, ja przeglądam Instagrama i co widzę? Dziarma została mamą! Urodziła zdrową, śliczną córeczkę i chyba jest bardzo szczęśliwa. Agatka w takim razie opuszcza nasz program Twoje 9 miesięcy i automatycznie awansuje do programu Twoje 10 tysięcy nieprzespanych nocy. Życzymy powodzenia, go girl! Żabson dołącza się do życzeń i śle pozdrowienia nawet z Sopotu.
1: Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: Mamy już 9:00, więc czas na newsiki ze świata. Obczajmy, co dzieje się w update'cie Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Już 9:00. Jest przełom w śledztwie po wypadku na A1 w Mykanowie, niedaleko Częstochowy. Kiedy ciężarówka wjechała w pracowników służb drogowych, zginęły 4 osoby. Badania toksykologiczne kierowcy wykazały w jego krwi klefedron. Według biegłego stężenie substancji miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu. Wyniki badań będą miały z kolei wpływ na karę dla kierowcy. Teraz Kraków. 12 osób zgłosiło w Miejskiej Komisji Wyborczej swoje kandydatury w wyborach na prezydenta miasta. 4 zostało już zarejestrowane. Synoptycy ostrzegają przed opadami deszczu. Mają pojawić się na północy kraju. Miejscami opady mogą być intensywne. Zakupy w sieci może przejąć sztuczna inteligencja. Jak pisze Puls Biznesu, to dla e-sklepów wyzwanie. AI może zupełnie zmienić zasady gry.
3: Zatłoczone niemal wszystkie ulice w Krakowie, utknąć możecie tradycyjnie w Alejach Trzech Wieszczów. Także na Kawaleryjskiej i Starowiślnej zrobiło się ciaśniej. Nie najlepiej jeździ się po moście Grunwaldzkim. Na hamulec trzeba naciskać jadąc Wrocławską, Piłsudskiego i Zwierzyniecką. Ciepło w Krakowie, nawet bardzo ciepło, bo przed nami piątek z temperaturą do 24-26 stopni. Tyle termometry w mieście będą pokazywały po godzinie 14. Nad regionem mieszanka chmur i rozpogodzeń. Jest szansa na słońce, ale momentami chmur może być dużo i niewykluczone, że trochę popada. Jutro i pojutrze też zmienne klimaty, no i ma być nieco niższa temperatura.
0: Hejka, kochani, już 9:02, totalnie easy, słońce świeci, najlepsze bęgerki, wasza śpiewająca prowadząca i lada moment weekend! Chyba wszyscy na niego czekaliśmy po tym pierwszym ciężkim tygodniu września, co? A ja wam ten piątek umilę najlepiej, jak potrafię, same bęgery, świeże ploty i ja, no czego chcieć więcej, lecimy z tematem. Radio. 5 Malin i Mata, jakież to jest viral na polskim TikToku, tylko u nas w Radiu Kiss FM.
4: Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem

0: Swedish House Mafia i Happiness is So Sad, Radio Kiss FM. Jest godzina 9.11 na zegarach. Wczoraj opowiadałam wam moją historię o tajemniczym Włochu, który odjechał na swoim białym rowerze, kiedy w stresie na pytania Do you have a boyfriend? Odpowiedziałam Yes, of course, ale ja się nie poddaję i akcja szukania męża Włocha dla prowadzącej Julki nabiera rozpędu. Powtarzam wszystko, co pamiętam. Imię? Chyba Francesco, wiek około 30 lat, wzrost wysoki i brunet, pojazd biały rower, kiedy? W środę na Czerskiej w Warszawie. Jeżeli to ty, nagraj do mnie głosówkę na WhatsAppie. Wystarczy wejść na stronę radiokiss.fm i tam przejść do apki i powiedzieć hej, that's me, to wystarczy. Na głosówki czekam do 11, bo jeżeli nie, to od poniedziałku ruszam wszelkie środki przekazu internetowego.
1: Hej! Wiesz, że na naszym Insta możesz zdecydować, co puścimy na antenie? Instagram. Gramy, nie oceniamy.
0: California Love już teraz w Radiu Kiss FM. Ode mnie dla mojego Włocha buziaczki.

0: Gramy bardzo często, jakie to prosta. Trenduje też Gibbs, Jonathan Sobel czy Jason Derulo, więc jeszcze w tej godzinie ich wam zagram. No, namówiliście.
1: Drops and bangers.
2: Radio Kiss FM.

0: Bazar Dniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Teraz ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
13: Radio.
10: To jest radio.
14: 9:26 na moim studyjnym zegarze, a w Posku kolejny tramwaj na Hetmańskiej stanął. Chyba piąty raz w tym tygodniu. No, całkiem niezły wynik. Kochane poznańskie pereczki, nie przejmujcie się. Moglibyście mieszkać teraz w Warszawie i planować poranny coffee rave przy maczy w drodze na Pilates, więc ta awaria tramwaju chyba nie jest aż taka straszna.
10: Radio Kiss FM. To trenduje.
14: Żarcik, tak samo jak trendującą maczę kocham ten numer. A kto go śpiewa? A no tak, już teraz w Radio Kiss FM.

Ring my bell! 25 minut do 10. Jak ktoś nie zna tego numeru, to albo nie ma social mediów, albo kłamie, bo on jest wszędzie i jak nas buja w Radiu Kiss FM, a ja social media mam i dla takich chwil właśnie je instalowałam. Uwaga, dramat Makówki Music. Basen, na którym codziennie pływała Influ, okazał się być zamknięty przez najbliższe 10 dni. No cóż możemy powiedzieć, Ewa, jeżeli w tamtym roku dałaś radę wypić kawkę bez świątecznego kubeczka, to powinna być dla ciebie easy sprawa. Don't tell your dreams. Już teraz w Radiu Kiss FM.

Sisi Sobel, cóż za przepotężny duet w Radiu Kiss FM. Za 20 minut 10, ale ten czas szybko leci. No te piątki wydają mi się totalnie easy, zwłaszcza, że o 11 kończę pracę. Ale nie martwcie się, bo cały weekend będziemy grać bangery, wirale, najnowsze premiery, które nie mają nawet 24 godzin. No drugiego takiego radia nie znam, przysięgam, Radio Kiss FM.

0: to promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: Impala i Loser. Gdyby ktoś obudził mnie w nocy, wyrecytowałabym ten banger z pamięci. I promise. 9:50 na zegarze i to nasz czwarty dzionek w Robotajecie i powiem wam, że mi się tutaj całkiem podoba. Mogę puszczać ulubioną muzę, gadać co mi się podoba, no i opowiadać wam suchary. Zostańcie do końca programu, bo obiecuję, że będzie tak sucho, że wiadro z wodą nie wystarczy. Już teraz back to yours w Radio Kiss FM. Only drops and bangers.
1: Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: 10, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 10. Jest tymczasowy areszt dla trojga zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Jaromirę W., Rafała Z. i Annę P. Ta ostatnia odpowie również za utrudnianie śledztwa w sprawie Sylwestra Suszka. Anna P. według śledczych miała nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań. Usunęła także nagrania z monitoringu. Biznesmen zaginął w marcu 2022 roku. Podejrzany przedmiot znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Niemczech. To między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb. Cud w Nepalu. Dwaj robotnicy uratowani z zalanego tunelu po 9 dniach od powodzi. Ocaleni to dwaj pracownicy hydroelektrowni. Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy debla na US Open. Polskie tenisistki pokonały Chinkę i Francuzkę.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Marta Tkaczyk, zapraszam. I na początek ważna zmiana. Na ulicy Solnej w dzielnicy Podgórze od dziś nowa organizacja ruchu. W rejonie tragicznego wypadku, do którego doszło pod koniec sierpnia, pojawiły się progi zwalniające. Mają pomóc wyhamować kierowców ze zbyt ciężką nogą. A za kandydatami w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa ciężka praca, by zebrać przynajmniej 3000 podpisów wyborców. Wczoraj Miejska Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie zgłoszeń, mówi jej przewodniczący sędzia Krzysztof Dyl.
4: Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
3: Przedterminowe wybory w Krakowie będą w ostatnią niedzielę września. By wziąć w nich udział, zachęcają uczniowie i młodzież. Ruszyła kampania Weź, że zagłosuj. Jej organizatorzy, Akcja Uczniowska i Młodzieżowa Rada Krakowa, podkreślają, że jest ona apolityczna, a celem jest to, by mieszkańcy Krakowa w ogóle poszli zagłosować i by mieli realny wpływ na to, co dzieje się w mieście. A dzieje się dużo, na przykład w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Więcej o tym za godzinę.
5: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Wciąż spory ruch na ulicach w Krakowie i trzeba się liczyć z tym, że jest wydłużony czas przejazdu przez miasto. Dodatkowo od dziś na Grzegórzeckiej, gdzie trwa remont torowiska, kolejny etap prac. Obejmą tarcze skrzyżowanie z ulicą Świętego Łazarza i Aleją Daszyńskiego, co będzie wiązało się z zamknięciem przejazdu przez najbliższe 2 tygodnie.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: W Krakowie najwyraźniej nie będzie umiała się zdecydować, czy uraczyć pogodnym niebem i słońcem, czy chmurami i deszczem. Ostatecznie w ciągu dnia czeka nas i jedno, i drugie, ale dodam do tego przyjemną temperaturę. Ma być ciepło, do 24-26 stopni pokazywać dziś będą krakowskie termometry. To tak mniej więcej w okolicach godziny 14.
0: Śpiewająco witamy Was o 10.03. Wysłuchacie Radia Kiss FM. Nadaje do Was Wasza najlepsza przyjaciółka Julia Wasilewska i razem przygotowujemy się do pierwszego weekendu września. Będzie totalnie easy z takimi bangerami. No nie ma prawa być inaczej. Dzięki, że jesteście z nami, bo przed nami bieżące ploteczki, aferki, najnowsze nutki i obiecany suchar od Wasilewskiej. No, będzie mocno.

0: kiedy jest 10:12, a ja wypiłam na razie tylko kawę. Ach, tylko z tym trendem na TikToku kojarzy mi się ten numer Dance i Slater w Radiu Kiss FM. No ja wiem, że czekaliście na obiecanego suchara, troszeczkę to przeciągnęłam, bo jak powiedziałam go głośno moim kolegom z pracy, to powiedzieć, że zalał ich cringe, to jak nie powiedzieć nic, ale trudno, bez ryzyka nie ma zabawy, więc uwaga, żarcik z rana jak śmietana, słuchamy nie od... Dobra, mówię. Spotykają się dwa pączki i jeden mówi do drugiego. Stary, ostatnio mówiłeś, że startujesz na uniwersytet, przyjęli cię? A drugi mówi, no stary, pączka?
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: Przysięgam, że mnie to bawi. Bad Bunny już teraz w Radiu Kiss FM.

Wiem, nareszcie dogadaliśmy się ja i serce. Akcja poszukiwania przyszłego męża Włocha dla prowadzącej Julki nabiera rozpędu. Przypominam, że jeżeli to byłeś ty, środa na Czerskiej, biały rower, wysoki brunet koło 30 i ten akcent. A już znam angielski, znam, teraz to chyba na bank się dogadamy, nie będę przytakiwać na wszystko, nawet na pytanie do you have a boyfriend, I promise, ale szczegóły będą na naszym Insta, znajdziecie go na stronie radiokiss.fm, spójrzcie, co ta wasza prowadząca wymyśliła. A ja pragnę przypomnieć, że tuż po 14:00 dwóch wariatów wjedzie do studia i swoją nieskończoną energią będą celebrować z wami piątek aż do godziny 19:00. To brzmi jak idealne rozpoczęcie weekendu. Drops and bangers. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać zawiasy.
2: Czemu to czynisz?
3: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Teraz ostatnia reklama.
14: Designer Beats nadchodzi.
15: Tylko 12 września od 15 do 21 w Designer Outlet Kraków czeka na Ciebie wyjątkowa okazja.
14: Minus 30% od cen outletowych.
15: Zapisz datę. 12 września od 15 do 21.
14: Nie możecie zabraknąć. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Widzimy się 12 września.

Już prawie 10:30, z tego co wiem, korki na mieście na razie w normie, ale strzeżcie się, bo weekendowe wyjazdy już za kilka godzin, a w tym weekendowym wajbie łatwo o wypadki. Właśnie oglądam Insta Lexi i jej rozbite czerwone Porsche. Lexi była z nim bardzo związana i od 4 lat nie miała żadnych problemów z autkiem, także na poważnie, wariaci moi, easy, mamy czas. No i super nutki Run Rabbit już teraz w Radiu Kiss FM.

0: 18. Część tym bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Tego trochę dymu. A się zgubić, zdarła głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste, Kubi.
1: 10:40, koszt bycia, bo Kubi, producent BDOS w radiu Kiss FM. A ja wiem, że mamy tutaj fanów Bediego, więc sprawdziłam internety i mam kilka ciekawostek, które mogą was zdziwić. Borys pierwotnie miał ksywkę Przybysz. Pierwsze nagranie tworzył już jako 13-latek, a debiutancki album Aby śmierć miała znaczenie znalazł się na pierwszym miejscu. No Bedi, jesteśmy z ciebie bardzo dumni, twoje numery będą się u nas pojawiać bardzo często.
2: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

Bambi i Gorset to totalnie trenduje i bardzo lubimy z Radiem Kiss FM ten bęgerek. Ale mamy też inne w zanadrzu, Katsa i Mata Whitior. Ja wiem, co wy lubicie, więc poleci jeszcze w tej godzinie, obiecuję, Radio Kiss FM, only drops and bangers.

0: to promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Mamo, gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
0: Teraz ostatnia reklama.
16: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
0: Po reklamie. To jest radio.

Katsa i Animal w Radiu Kiss FM, Only Drops and Bangers jak zwykle, a ja mam złą wiadomość dla fanek Macieja Musiałowskiego. Aktor widziany był ostatnio w towarzystwie uroczej blondynki i nie szczędzili sobie czułości. No dziewczynki, ja nie mam przystojnego Włocha, a wy nie macie Macieja Musiałowskiego i wszyscy jesteśmy nieszczęśliwi. Kiss

0: Za moment 11, mój weekend zaczyna się właśnie teraz. Jeżeli jesteś jeszcze w pracy lub w szkole, umilimy Wam ten piątek, cały weekend i w ogóle wszystkie dni tego roku. Kiski, my słyszymy się w poniedziałek o 7, a dziś od 14. Darka i Nikodem, ściskam Was, cześć!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 11. Maciej Berek, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Został wybrany przez Sejm. Teraz prezydent musi jeszcze przyjąć od niego ślubowanie. Brazylia grozi Unii Europejskiej odwetem. To po zawieszeniu importu brazylijskiego mięsa ze względów sanitarnych. Medal na wyciągnięcie ręki mają polskie siatkarki. Biało-czerwone ograły wczoraj Holenderki 3-1 i są w półfinale Mistrzostw Europy. Jak po meczu powiedziała przyjmująca Paulina Damaskę, emocji było wiele. Teraz by dostać się do finału, nasze siatkarki będą musiały pokonać Włoszki. IG Noble przyznane. To humorystyczne nagrody dla naukowców. Zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. Uwaga, już w ten weekend wokół krakowskich Błoń impreza biegowa i nowa organizacja ruchu. Na przykład wyłączony zostanie fragment Alei 3 Maja. Jeżeli więc planujecie w weekend podróż w tamten rejon, warto wcześniej sprawdzić zmiany. Szczegółów szukajcie na stronie krakowskiego ratusza. Zmienia się też Muzeum Lotnictwa Polskiego. Ruszyła budowa zadaszenia nad Aleją Migów. To, by chronić zabytkowe samoloty, ale też prezentować je w nowoczesnych warunkach. Tymczasem Dworek Białoprądnicki prezentuje odświeżoną wersję spotkań strefy 50+. W planach zajęcia sportowe, językowe, ale też liczne prelekcje, mówi Karolina Magiera w Wróbel.
4: Będziemy rozmawiać w najbliższym sezonie o profilaktyce zdrowotnej, o metodach wspierających dobrostan i samopoczucie, więc też ta tematyka zdrowia psychicznego się pojawi. Będzie automasaż, techniki relaksacyjne, czyli też mi się wydaje, że takie chwytliwe teraz tematy.
3: Spotkania w ramach cyklu Sztuka Zdrowia są bezpłatne. Trwają tymczasem przygotowania do Festiwalu Równości. Więcej o tym za godzinę. Dziś trochę zmian, bo synoptycy zapowiadają, że jest szansa na słońce, ale także ma być więcej chmur na niebie w naszym regionie, także deszczowych. Ale na pocieszenie dodam, że wrześniowa temperatura jest jednak i będzie przyjemna. Ta zapowiadana na dziś to 24-26 stopni. Tyle termometry za oknami w Krakowie będą pokazywały, tak mniej więcej w okolicach godziny 14.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Designer Beats nadchodzi.
2: Tylko 12 września od 15 do 21 w Designer Outlet Kraków czeka na Ciebie wyjątkowa okazja.
1: Minus 30% od cen outletowych.
2: Zapisz datę 12 września od 15 do 21.
1: Nie możecie zabraknąć. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Widzimy się 12 września.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Teraz ostatnia reklama.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Po reklamie.

0: Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas.
1: Hi.
2: What's up?
3: Hey.
0: Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
4: Taka sytuacja, nie?
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Kiss my DM.
5: Kiss.
0: Autopromocja.

0: reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
0: Teraz ostatnia reklama.
15: Kaufland jest...
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
1: Mamy 12. Cyberpolicjanci rozbili gang oszustów wyłudzających kody BLIK. W sprawie jest 8 podejrzanych, w tym 3 osoby nieletnie. Zakłócenia pracy lotnisk i odwołane loty. Tak było w nocy w Rosji. Wszystko przez ukraińskie ataki dronowe. Była to już trzecia z rzędu noc z utrudnieniami. Na US Open wciąż zachwyca Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka pewnie pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3 i 6-2. Sama Iga jest zadowolona ze swojej gry. W trzeciej rundzie jej rywalką będzie Czeszka Mary Bouskova. Przez 10 lat badał powiązania ponad 42 tysięcy osób. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności tego małego kraju. Punktem wyjścia były opowieści jego babci.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Magda Tkaczyk, zapraszam. Pogoda może być niespokojna i MGW wydało alerty przed silnym i porywistym wiatrem. W części Małopolski, w tym w Krakowie, mocno wiać zacznie pod wieczór w porywach do 85 km na godzinę. Zmiany na ulicy Solnej w rejonie tragicznego wypadku, do którego doszło pod koniec sierpnia, pojawiły się progi zwalniające. To, by poprawić bezpieczeństwo. W ostatnich latach podobne działania wprowadzono m.in. na ulicy Piwnej i Nadwiślańskiej. A w dworku Białoprądnickim organizatorzy prężnie działają, by przygotować 7. edycję Festiwalu Równości. Wszyscy się zmieszczą. Impreza w trzeci weekend września będzie poruszać tematy dotyczące równości i praw mniejszości. Będą też wydarzenia towarzyszące, mówi koordynatorka projektu Dorota Halberta.
3: Spotkamy się jeszcze na warsztatach, m.in. z charytatywnego szycia legowisk dla bezdomnych zwierzaków, na spacerze ornitologicznym, na warsztatach upcyclingowych, plenerze malarskim oraz na jodze z naszymi pupilami.
2: Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy. Pogodzi dziś zmienne klimaty, bo będzie się chmurzyć i może przelotnie popadać, ale synoptycy wspominają również o chwilach ze słońcem. Co ważne, to, że będzie ciepło, do 24-26 stopni. Tyle termometry za oknami w Krakowie pokażą po godzinie 14. Z kolei po 22 może zrobić się niespokojnie i MGW wydało alerty przed silnym i porywistym wiatrem. Warto uważać.

z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za***cie z obu.

0: pory oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. 2 rodziny, 2 światy, 1 historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Teraz ostatnia reklama.
20: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
19: Po reklamie.

0: Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
2: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie
3: ceny. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Teraz ostatnia reklama.
12: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
11: Po reklamie.

0: FM. Voice by AI. Yes!
1: Jest 13. Sejm nie odrzucił trzeciego weta prezydenta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Przepisy miały m.in. wyznaczyć Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Uważajcie na silny wiatr. IMGW wydało alerty w tej sprawie. Może wiać w niemal całym kraju, a na północy Polski może intensywnie padać deszcz. Jak najniższe mają być ceny paliw na stacjach Orlenu? Koncern robi wszystko, żeby tak było, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Ale winduje je sytuacja na Bliskim Wschodzie. Miliony dolarów może stracić norweski piłkarz Erling Haaland, bo ściął swoje długie włosy. Zdaniem mediów finansowych znacznie skrócił zyski ze sprzedaży gumek do włosów.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
3: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
2: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
4: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Po reklamie.

0: drops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Teraz ostatnia reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie. Same hity. Radio.
4: Kiss FM. Drops and bangers.

0: FM. Voiced by AI.
1: Jest 14. Rok więzienia w zawieszeniu. To kara dla byłego youtubera za przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych. 31-latek przyznał się do winy. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły. Takie są prognozy epetrol.pl. Benzyna może kosztować 7,99 za litr. Bądźcie ostrożni na przejazdach, bo w te wakacje zginęło tam 9 osób. Takie dane podaje Kolej. Przyczyną tragedii często jest brak umiejętności szybkiego opuszczania przejazdów. Kolejarze zamierzają na szlabanach umieszczać ostrzegawcze tablice lub naklejki, które mają zachęcać do wyłamywania rogatek w sytuacjach zagrożenia. Kolejny Star Trek ma przyciągnąć nowych fanów. Pojawią się zupełnie nowe postaci. Obsady i daty premiery jeszcze nie ma.
2: Hejka, kochani, w końcu się doczekaliśmy tego dnia. Mamy dzisiaj piątek, więc można całkowicie wrzucić na luz. Wy w pracy wyluzujcie, a my już resztą się zajmiemy.
3: Dobra, to szybki rozkład jazdy na dziś. Do godziny 18 na antenę wlecą najświeższe ploteczki i żarty, które mamy nadzieję, że nie bawią tylko nas.
2: A od 18 wjeżdżamy z Kiss Music Friday, czyli najnowsze premiery.
3: No, będzie się działo. Wbijamy na pełnej. Nikodem Formella
2: i Daria Kulej. Radio. A teraz Mata White 2115 1 na milion. Byłaś jedna.

0: 18. Część tym bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Tego trochę dymu. A się zgubić, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Koszt bycia boss w Radiu Kiss FM. Takie dropy tylko u nas. A teraz skupcie się, bo Daria ma mega mocną historię. Leci.
2: To prawda, jeden deweloper z Poznania z 22 mieszkań zrobił 56 mieszkań.
1: Biznesplan.
2: Mały metraż, duży czyn, standardowo. No ale śmieszne jest to, że w 2023 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu wstrzymał budowę ze względu na dużą ilość mikrokawalerek. Mm-hmm. Nikt się tym nie przejął, finalnie on kontynuował budowę i było wszystko okay. Super. A rok temu znaleźli jednak w dokumentach, że było coś nie tak i finalnie on musi to mieszkanie teraz połączyć. Jak? To ja nie mam pojęcia.
1: Wiesz co? Ten inspektorat jest jak jakaś taka niezdecydowana laska. Raz jest dobrze, raz jest źle. No po prostu jak ty, nie dogodzisz.

0: Temper City Self-Aware. No totalny banger, który wciąż podbija TikToka.
1: A tak w ogóle, to dzisiaj obchodzimy Dzień Orzechów Makadamia. Już nie dało się wymyślić bardziej randomowego święta, ale patrz, to dla ciebie przyniosłem. Allure ASMR moment. Chcesz jednego?
0: Jestem totalnie na to gotowa. No, dzień w końcu święty trzeba święcić.
2: Radio Kiss FM.
1: A już niedługo wbijamy na antenę z ikoną, która niezmiennie nas zaskakuje.
2: To jest radio.

0: oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Po reklamie. To jest radio.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, a królowa popu Madonna znowu pokazała się w nowej twarzy. Brzmi znajomo?
1: Nie znam jej prywatnie, ale może zna się z Khloe Kardashian na przykład.
0: Wiesz co, szczerze, moim zdaniem czasem trzeba być bardziej jak Madonna, iść po swoje, nie przejmować się opinią innych, a wszystkim tym, którzy mówią, że trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, Madonna, występuj nam choćby o chodziku.
1: Bądźcie z nami, bo za chwilę o czymś, co pojawiło się na naszym niebie, a teraz...

0: wjeżdża na pełnej, a Daria już się wyrywa z jakimś mega, mega ważnym info dla mnie, więc słucham.
1: Mam ważne info, bo urodziny dzisiaj ma Beyoncé. 100 lat, 100... Nie, dobra, czekaj, inaczej. Happy birthday to you. Amerykanka kończy 45 lat. Wiedziałeś w ogóle, że jej ulubiony kolor to żółty?
0: No, obvi. Żółty, beehive. Wiadomo, że to jej ulubiony kolor.
1: Okej, no w sumie ma to sens. Radio. Ale ciebie zaraz za to zdziwię, jak wjadę z horoskopem dla ciebie. Radio Kiss FM.

0: shops and bangers. Autopromocja. Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
13: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Teraz ostatnia reklama.
15: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Porek.

0: Eskimo Sounds, Rise Low. A my teraz szybko i na pełnej wjeżdżamy w naszą ulubioną serię, czyli
1: horoskopy.
0: Let's go! Więc tak, mi dzisiejszy horoskop bardzo się podoba, bo jako samotny wodnik mam dzisiaj okazję poznać kogoś bardzo interesującego.
1: No wow. Pewnie, ty zawsze masz szczęście. Ja jak zanim kogoś poznam, no to teraz sobie właśnie czytam, że koziorożec, będę tylko aktywnie poszukiwał tej miłości. Co to ma być?
0: No lipa, no wiesz, chyba ktoś widzi, jak ja się męczę i chce mi trochę pomóc, a u ciebie będzie w sumie dzień jak co dzień.
1: A teraz wlatuje J Balvin, Ginza, hit, który podbija latynoskiego TikToka.

0: Derulo, Michiko w Radiu Kiss FM. Jakbyś robiła mu obiadek, co byś mu zapodała?
1: O, bardzo dobre pytanie. No ja bym mu zaserwowała newsy, nie ma go teraz, ale za to wy jesteście i możecie usłyszeć, co się ciekawego dzieje na świecie.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Przed sądem stanie brat Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu. Będzie odpowiadał za próbę zakupu za pół darmo leśniczówki w Gdyni. Tymczasowy areszt dla 21-latki w związku z oszustwem metodą na pracownika banku. Podejrzana miała oszukać mieszkankę Półtuska na 50 tysięcy złotych. Ma być bezpieczniej na ulicy Solnej w Krakowie. To tam doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa. Na jezdni zamontowano progi zwalniające. Dygająca kapela szuka muzyków. To zespół działający w Chorzowie. Przypadnie do gustu miłośnikom śląskiego folkloru. Jak mówi Wiktoria Gajos z chorzowskiego skansenu, aby grać w zespole nie trzeba mieć doświadczenia. Najważniejsze są pasja i dobra energia. Zespół czeka na zgłoszenia. W Łodzi będzie można zwiedzić niedostępne na co dzień monumentalne zbiorniki wody pitnej na stokach. Wnętrza zostaną otwarte dla zwiedzających w październiku, przy okazji opróżnienia zbiorników.
0: No siemano wszystkim, minęła właśnie 15, na horyzoncie już weekendzik.
1: Wiemy, że nie wszyscy jesteście jeszcze po robocie, ale pewnie tym już żyjecie. My, co chyba słychać po naszej playliście, też.
0: No stale dowozimy wam świeżutki content, mocne bęgery i wiedzę, przede wszystkim wiedzę.
1: Na pewno.
0: To co, lecimy z tym, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej. Radio. A teraz MJ Deli, Deli Supreme w Radiu Kiss FM. No ja ten numer poznałam na TikToku i szczerze, do tej pory mi leci na słuchawkach.
0: U mnie tak samo.

0: Na pełnej w radiu Kiss FM wszystkie jesienne Get Ready With Me będą lecieć do tej nuty, a ja wbijam z info. Ostatnio zauważyłem trend wśród turystów, specjalnie z zagranicy. Taki na przykład niemiecki influencer zwiedza Warszawę, wszędzie czyściutko, bezpiecznie. I pod wrażenie był zwłaszcza...
1: Polska.
0: Zgadza się. A pod wrażenie był zwłaszcza metra, w którym można chodzić wręcz boso.
1: Okej, dobra, a jak widzisz na przykład, że do metra zostało 12 minut, to już zamawiasz taksówkę, czy czekasz?
0: Wiesz co? Szczerze, obwi, sprawdzam, ale czasem nasuwa się pytanie, to ludzi w ogóle na to stać? No, mnie na przykład totalnie nie.
1: Ale za to nas stać na naprawdę dobre numery. I już to teraz.
0: Totalny hit wakacji, modelki, lubię cię jak lato.

0: Golden w Radiu Kiss FM. I ja nie wiem, Nikodem, czy my możemy teraz tą ciekawostkę powiedzieć?
1: No to lecimy z tym.
0: Możemy? Na
1: możemy.
0: Pewno? Jesteś pewny?
1: No to słuchaj, za 111 dni Wigilia gotowa na jesień i zimę.
0: A w ogóle 111 to jest taka angel number i ona w sumie znaczy, że myśli teraz mają ogromną moc manifestacji.
1: Dobra, to ja manifestuję, żeby Mariah Carey się odmrażała powolutku. Nie jestem jeszcze gotowy na zimę, za nic.
0: I ona będzie śpiewała It's time.
1: Nie, nie jestem gotowy jeszcze, ale my odmrozimy.
2: Radio Kiss FM.
1: A my odmrozimy dla was za moment mocne info, czemu warto z nami zostać do wieczora.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: Autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anterowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Prawda?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.

0: Breaking news, mega ważne przypomnienie. Od 18 ruszamy z Kiss Music Friday. Największe premiery tego tygodnia, świeżutkie dropy i bangery, które już bujają całego TikToka.
1: I tak będzie u nas co piątek. Często będą wpadać wasze ulubione gwiazdy, więc wbijajcie sobie to do kalendarza.
0: Nie możecie tego przegapić, jak tej piosenki, która już teraz na antenie Radia Kiss FM.

0: smyrskich, więc teraz ja mam dla ciebie propozycję.
1: Mi się to nie podoba, lecisz.
0: Uwaga. Shakira, Liwka, Zendaya.
1: Wiesz co? Mary, Liwka, Kiss, Zendaya i Skip, Shakira. I'm so sorry.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Liwka, zapraszamy do nas.

0: Jedziemy na pełnej w radiu Kiss FM. Wbiłem sobie w ranking najbardziej wiralowych emotek ostatniego roku i na pierwszym miejscu króluje ta smutna emotka, która płacze. No wiesz, ta taka, co jej łzy spływają i wyraża coś w stylu albo śmiechu, albo takiego: Boże, tak, ale super.
1: A, to wiesz, ta, nie wiem, przecież ty mi rano taką emotkę wysłałeś.
0: No wiesz, ja jestem team emoji, a ty jesteś totalnie XD.
2: Kiss FM. Radio Kiss FM.
1: A jeśli chcecie wiedzieć, co się dzieje u księcia Harry'ego i Meghan, to zaraz wam o tym powiemy.
2: To jest radio Kiss FM.

0: to promocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka kochani, tu wasza ulubiona prowadząca Julia Wasielewska. Mimo tego, że zaczynamy program od 7, to jest jakby okej, okay, damy radę. Easy, jazda z tematem Radio Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Designer Beats nadchodzi.
7: Tylko 12 września od 15 do 21 w Designer Outlet Kraków czeka na ciebie wyjątkowa okazja.
6: Minus 30% od cen outletowych.
7: Zapisz datę 12 września od 15 do 21.
6: Nie możecie zabraknąć. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Widzimy się 12 września.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. muzeumkrakowa.pl.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Po reklamie.

0: FM. Książę Harry i księżna Meghan opuścili Stany Zjednoczone. I nie wiem, czy słyszałeś, Donald Trump twierdzi, że nie był ich fanem i nie przyjął ich z powrotem.
1: No wow, Milusia z jego
0: jak
1: strony.
0: Jak on tak może? No wniosek jest jeden. Jemu to w sumie nic nie pasuje. No i chyba Donald Trump w poprzednim życiu był jakąś nastoletnią dziewczyną.
1: A teraz lecimy z Ring My Bell.

0: FM. Będzie się działo.
1: Będzie dużo musików, więc musicie być z nami.
2: Co tam w Krakowie?
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. Na dużym ekranie można obejrzeć kolejną produkcję o postapokaliptycznym świecie, w którym ludzie walczą już tylko o przetrwanie. Tym razem to Gwiazdozbiór Psa, który wyreżyserował Ridley Scott. Można zatem zaliczyć całkiem niezłe kino. Całość grana jest w krakowskich kinopleksach. A kto woli kino pod chmurką, proszę uprzejmie, zaprasza Centrum Kultury Podgórza. W programie znalazły się już nagradzane dramaty, familijne hity, kultowe animacje i kino, które wzrusza, inspiruje oraz bawi. A dziś na przykład o godzinie 20 w Parku Bednarskiego do zobaczenia będzie Zimna Wojna, oscarowa produkcja Pawła Pawlikowskiego. Z kolei jutro coś dla miłośników dwóch kółek, miejskie kontrole rowerowe w Bieżanowie. Serwisanci pojawią się na boisku u zbiegu ulic Księdza Ściegiennego i Republiki Korczakowskiej.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Areszt dla youtubera Stew przedłużono o 3 miesiące. Chodzi o głośną aferę Pandora Gate. Usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi. To były rekordowe wakacje dla tatrzańskich ratowników. TOPR odnotował o ponad 30% więcej ratowanych osób. Było też więcej wypadków śmiertelnych. W te wakacje 7. Uczelnie chronią się przed cyberatakami. Na przykład na Politechnice Śląskiej ruszył projekt CyberEdu. To szkolenia, których efektem mają być nowe procedury dla wszystkich uczelni. Jak mówi profesor Paweł Kasprowski, aktualnie zaczynają się szkolenia specjalistyczne dla pracowników IT, ale będą też szkolenia dla studentów z tak zwanej cyberhigieny. Udział w projekcie weźmie 300 osób. Przed nami pochmurny, deszczowy i wietrzny weekend. Tak ostrzegają synoptycy. Nieprzyjemna aura będzie szczególnie odczuwalna najbliższej nocy.
0: Siemano, minęła 16, a ja gwarantuję ci, że większość słuchaczy właśnie zaciera rączki na weekend.
1: No ja tak samo!
0: Ale nie lecimy jeszcze na chatę, tylko lecimy z nutkami, które bujają nas, bujają was, ruszają wszystkie sociale, viral stuff only.
1: I pamiętajcie, żeby wbijać

0: A teraz lecimy z kolejnym numerem. Tak trochę na spokojnie wjedziemy.
1: Wychillujmy sobie.
0: Mata, pięć malin. No ale możemy się, wiesz, pokołysać tak do rytmu. Czujesz to?
1: Czuję.
0: Ja też czuję. Wy też to poczujcie.

0: choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w latach muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.

0: Bell, One Day in Poland w Radiu Kiss FM. No chciałabym, żeby mi na żywo zaśpiewał to.
1: Bardzo dziwię się, kochani słuchacze, ważne info. Już od poniedziałku odpalamy pełny rapowy mod w Kiss Rap.
0: Już od 22 Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz wbijają z mocnymi graczami, najświeższymi premierami, undergroundem, ale też mainstreamem.
1: Do tego mocne rozmowy, rapowe ciekawostki i tematy, którymi żyją wszyscy w świecie hip-hopu.
0: No dobra, ale ja ogólnie jestem przekonana, dam sobie rękę uciąć, że pokochacie ten duet. No ja ich mega pokochałam, a ty?
1: Ja też ich pokochałem, a generalnie jeżeli ktoś ma gadać o rapie, to tylko oni. Ja ich uwielbiam tak samo, jak uwielbiam tę nutę. Dominik Fike, Baby Doll, pobujajcie się z nami.

0: White Widow, serio. No i Niko teraz na serio wjeżdża z newsem.
1: Zgadza się, słuchajcie, Rady Kiss FM, a Dziarma została mamą. Dodała foto na Instagrama i napisała: ta rączka to cały mój świat.
0: O, jakie słodkie, kochana, mega ci gratulujemy i życzymy wam dużo zdrówka. Musi ci teraz bardzo odpoczywać, więc niech tam tatuś lata wokół was.
1: A jeżeli babas odziedziczy talent po mamusi, no to kto wie, może złapiemy się u nas w studiu. Radio.
0: A jeszcze w tej godzinie zagramy dla was wiele tiktokowych wiralów. Koniecznie bądźcie z nami.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: to promocja. No siemano. Tu nowe radio Kiss FM. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas. Please leave a message at the tone. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
1: Pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Autopromocja. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Czyta lektor AI.

0: jeszcze do obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
7: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

0: słuchacie Radia Kiss FM, czyli najlepsze dropy i bangery. I tych bangerów mamy naprawdę dla was sporo. Zaraz wjeżdża Post Malone, Sunflower.
1: No, tak sobie ostatnio scrollowałem moje For You page na TikToku i pełno ludzi mi się wyświetlało, którzy nagrywali do tej piosenki, pełno editów przebranych za

0: oszalał znowu na punkcie Damona Salvatore.
1: Wiemy, że mamy wśród naszych słuchaczy fanów właśnie Pamiętników z Wampirów, czyli tam, gdzie on w sumie występował.
0: Zgadza się. Ostatnio pojawia się mega dużo editów z nim na TikToku, ale wisienką na torcie jest fakt, że one są robione do tej oto piosenki. Lecisz.
2: Nie ma białego!
1: Co?
0: No wniosek jest jeden. Im bardziej porąbana jest ta polska piosenka, tym większe prawdopodobieństwo viralu za granicą.
1: Na szczęście my gramy normalne rzeczy w Radiu Kiss FM.

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: w Radiu Kiss FM. A mi wyświetlił się filmik, no i scenka jest taka. Na oko setka osób tańczy synchronicznie do K-popowej piosenki na pierwszym piętrze Stadionu Narodowego.
1: Okej.
0: No i wiesz, ja na samą myśl, poza tym filmem, o wycieczce tam mam już ciary, bo tam jest wiecznie tłum, a jestem tam często.
1: No ja bym chyba tam nie wytrzymała. Wiesz co? Ja bym nie poszła.
0: Wiesz co, po tym na stówę wjeżdża terapia czerwonym światłem. Ma odmładzać, ale może przy okazji wyeliminuje to wspomnienie.

0: Kurczewska na warszawskim Bemowie. Skąd będziemy robić dzisiaj relacje na naszych socialach?
1: O, ty tam będziesz chyba, co?
0: No będę, pogadamy sobie trochę.
1: Jak jesteś podekscytowany?
0: Excited as never.
1: Tak samo jak ja na newsy.
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. Zróbmy sobie przerwę. To włosko-hiszpańsko-polska komedia romantyczna, która opowiada o perypetiach trzech par, które decydują się na odpoczynek od swoich relacji. Z ciekawostek, w postaci Jana Polaka mieszkającego we Włoszech wcielił się Maciej Zakościelny. Aktor nie znał włoskiego, ale tak dobrze go opanował, że nauczycielka zasugerowała mu celowe mówienie z większym polskim akcentem, aby postać była bardziej wiarygodna. Film jest w krakowskich kinach. Mieszkańcy Bronowic i wszyscy miłośnicy lokalnej historii i kultury jutro będą mogli uczestniczyć w 24. już święcie ulicy Włodzimierza Tetmajera. Będzie oczywiście mnóstwo muzyki i wiele innych atrakcji, a główna część wydarzenia na parkingu przy ulicy Tetmajera. Z kolei w niedzielę Kraków ponownie opanują jamniki. Będzie 28. marsz tych przesympatycznych czworonogów, które dumnie przejdą przez rynek główny.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Rosyjski dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i trafił w gabinet pełniącego obowiązki szefa tej służby, poinformował Wołodymyr Zełenski. Oleksandra Pokłada w chwili ataku nie było na miejscu. Będzie drożej na stacjach paliw. Według analityków ePetrol.pl podwyżki będą kilkudziesięciogroszowe. Przepływ ropy z krajów Zatoki Perskiej jest ograniczony, a napięcia między Iranem a USA większe. Na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy mógł się zatrzymać. Szykuje się atrakcja dla fanów kolei. Pociągi retro pojadą po najpiękniejszych trasach Małopolski. Inauguracyjne przejazdy jutro. Z Tarnowa do Tuchowa i do Żabna. Na stronie Białego Domu uruchomiono gry zręcznościowe. Mają promować priorytety władz w Waszyngtonie. Informuje stacja CNN. Gracze mogą na przykład patrolować linie wzdłuż rzeki Rio Grande i wyłapywać wszystkich nielegalnych imigrantów.
0: No i jak leci, ziomeczki? My meldujemy się ze studia Radia Kiss FM, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej i gramy dla was najgorętsze dropy, totalne bęgery. Mamy ich na pełne i naprawdę wow.
0: A ty? To którą kawę już pijesz? Pokaż.
1: A co cię to tak interesuje?
0: No nic, sprawdzam tylko, czy masz dosyć energii na głosówki. Martwię się, bo zaraz będą do nas wpadać.
1: Oj, mam naprawdę. Przygotujcie już sobie telefony i naszą stronę internetową Radio Kiss FM, bo tam będzie się działo.

0: A wy teraz wbijajcie na naszą stronę internetową na radiokiss.fm i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa, bo czekamy w tym momencie na wasze głosówki. Nagrajcie nam, jakie macie plany na weekend.
1: Bo potrzebujemy jakiegoś inspo, bo nie mamy żadnego rozkładu jazdy, więc przyda nam się inspo. Ja boję się teraz wychodzić z domu, bo jak spadam z chaty i zanim wrócę, to już 200 zostały na mieście.
0: Także powiedzcie nam, jakie macie plany, wbijajcie radiokiss.fm, nagrywajcie na WhatsAppie i już za chwilę będziecie się mogli usłyszeć.

0: I w naszych sercach jesteście wy, bo wy nam wysłaliście głosówki, pisaliście wiadomości do nas na naszym WhatsAppie, jakie macie plany na weekend. No i Niko, co tam fajnego?
1: Wiesz co, widziałeś? Robert napisał na przykład tak: nic ciekawego, pranie, gotowanie, sprzątanie, klasyczek, mordo, no to słuchaj, nas na antenie w weekend nie będzie, ale przepis na dobry mut jest prosty. Wtlepuj sobie Radio Kiss FM, bez zmian lecimy z dropami i bangerami, więc pójdziecie jak po maśle. Radio Kiss
0: FM. A już za chwilę powiemy wam o jedzeniu i o trendzie, także koniecznie bądźcie z nami.
2: To jest radio.

0: chops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
20: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
1: Po reklamie. To jest

0: trend w socialach.
1: Chodzi o papier, kamień, nożyce. Osoba, która przegrywa papier, kamień, nożyce, biegnie do punktu A, wraca, a w tym czasie druga osoba jak najszybciej je to, co na talerzu. Możemy w to zagrać, co gotujemy?
0: Coś chyba, czego nie będzie się dało zjeść.
1: To stawiam na stół chleb rzemieślniczy z konceptu talerzy.

0: Lipka, poza tobą nic, ja poza takimi bangerami nie widzę nic, a wy wbijajcie na nasze sociale. Stale dowozimy content jak świeżutkie bułeczki i już dzisiaj ma wlecieć relacja z Back to School na Bemowie, gdzie jest naprawdę mocny line-up.
1: I ty też tam będziesz, tak, że pojawisz się na socialach, a teraz na

0: Mary Elizabeth, Run Rabbit w radiu Kiss FM, a my czytamy sobie artykuł o tym, czy spanie przy otwartym oknie jest zdrowe. No i z jednej strony jest spoko, dlatego że mamy cyrkulację powietrza, więc można zapaść w głębszy
1: sen. Super, okej, keep going.
0: A z drugiej strony hałas za oknem, no nie będzie najlepszym kompanem dobrego snu.
1: No miałem mówić, ja bym spał przy otwartym oknie, gdyby nie fakt, że walne limitory tramwajowe przed
0: oknem.
1: Dobra,
0: już nie wymyślaj tak.
1: Zapraszam na nockę do mnie zatem. Radio.
0: A wy zostańcie z nami, bo już za chwilę zagramy Kubiego producenta, J Balvin, Mata. No naprawdę będzie się działo.

0: to promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Teraz ostatnia reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: świeżutkich premier, między innymi z dzisiaj. I jak chcecie być up to date, no to leciliście na dobrą częstotliwość.
1: Tą serią będziemy wjeżdżać w każdy piątek od 18. A teraz wsiadamy do samolotu i lecimy do

0: Бабте наши Нилсы.
1: То есть апдейт. Радио Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 18. Nowy model sztucznej inteligencji zaprezentowała firma OpenAI. Według zapowiedzi działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja. Mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski nie wyklucza kandydowania na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Uważa, że jeszcze przed końcem roku powinny odbyć się nowe wybory. Warto zastrzec swój PESEL w mObywatelu lub w urzędzie. Po największym w historii wycieku z bazy MyDoctor każdy może sprawdzić, czy jego dane zostały zhakowane. Informacje znajdziecie na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl. Uwaga na fałszywe materiały z wizerunkiem hollywoodzkich celebrytów. Chodzi o grafikę rzekomego artykułu The Hollywood Reporter, według którego nieżyjący już aktor Tim Curry nazwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego klaunem. W rzeczywistości taki materiał nigdy nie powstał.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
1: New music now. You ready? Yeah. Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
0: Kochani, czas chyba na najmocniejszą godzinę, czyli czas na debiut Kiss Music Friday.
4: Let's go! Za chwilę puścimy wam najświeższe premiery. Będą to numery, które wyszły dosłownie kilkanaście minut temu. Trochę sobie o tych numerach i artystach pogadamy i sprawdzimy, co artyści wrzucają na sociale po wypuszczeniu kolejnego bangeru.
0: No to co, wjeżdżamy na pełnej w tę godzinę. Nikodem Formella
4: i Daria Kulej.
0: Zaraz na pełnej też wlatuje świeżutki numer. Ja sobie tego numeru posłuchałem trochę w drodze do studia razem z teledyskiem. Totalny powrót do teledysków w stylu Michaela Jacksona. Plener, mocna choreografia.
4: Wow, ej, muszę to zobaczyć koniecznie.
0: Miley Cyrus w Bass Persuades.
4: Let's go.
1: Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.

0: Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Let's go!
1: Sana Cichosza na antenie Radio Kiss FM i on tula Cichosza, nas otula zew takich nut. Give me more!
2: Oj, dam ci more, bo teraz piosenkarka, której fanka lata po naszym biurze, czyli Julka od naszych sociali.
1: Dobra, no to now on air wjeżdża Adela, Nicole Kidman, świeżutki drop.

0: numery, które dopiero co drobnęły i już podbijają wszystkie sociale.
1: Kiss Music Friday. Gramy to pierwsi.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
1: To jest radio Kiss FM.

0: FM. Drops and bangers. Poznajmy się trochę.
1: Hello,
0: everybody.
2: Hey, what's up?
0: Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz. Yes. Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
19: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM, a my lecimy dalej z najmocniejszymi dropami tego tygodnia.
1: Teraz wpada na antenę Lisa Sała Dika, nowy numer tajskiej artystki, która nie wypuściła nic nowego od maja.
0: O nie, stęskniliśmy się, kochana.

0: Kuba, utwór Chłopaki w Radiu Kiss FM. Numer, który dropnął wczoraj i już wczoraj debiutował w naszym studiu. No i chyba rozkocha w sobie wszystkie naczelne jesieniary.
1: Na pewno rozkocha mnie.
2: A teraz wlatuje na pełny klasyczek, ale taki, który po 5 latach dziś włada TikTokiem i największymi imprezami na świecie.
0: Elder Brook, Bob Moses, Inner Light.
1: Let's do it. Fresh new sounds, yeah!
3: Kiss Music Friday. Największe

0: Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Niskie ceny.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Teraz ostatnia reklama.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Po reklamie.

0: promocja. Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
11: Teraz ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Kiss FM.
2: Come on,
3: drops and bangers.
1: Same hity.
3: Kiss FM.

0: Auto promocja.
1: Zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka, kochana.

0: promocja. Reklama.
1: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: Po reklamie.

fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

and bangers. Radio Kiss FM.

przy tobie to wraca. Mógłbym na wieczność wynająć tam kamper i z tobą zwiedzić pół świata. Kiedyś nie wiedziałem, że taki piękny może być przy kimś poranek i że to właśnie ciebie poznałem. To w ogóle nie jest przypadek.

0: promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Radio Kiss FM.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania Bruce'a tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012